ku ihlele kele sako hi bavu na ngadzako hambana hambana inchanchulana hilika zwi hilongolo kana wene mzonzo mingiseti kwina kwina lomo ikubakana ulikore iya leka nsimbia dzasetaraj.